0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Yo, we need a
0: hit music station.
1: Hey. Fajn.
0: Vždycky hot,